spontanie. Sercem tak czyste. Ojciec powolny jest bezpieczny.

tainted bombardment. Yes, bezpiecznie. Yes, spokojnie. Usta tak krwawe. Słowa bezdomne. I tylko wiatr.